0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
2: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy, przede wszystkim jako synowie i córki Boga, istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
1: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
2: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
2: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauricjusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
3: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, w błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Łukasz Bankowski. Witam Państwa i zapraszam do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym Leonem XIV. Jest to modlitwa, podczas której Ojciec Święty pożegna swojego współpracownika, księdza kardynała Paula Emila Czeringa, zmarłego niedawno. Kardynał Paul Emil Czering był nuncjuszem apostolskim we Włoszech i Republice San Marino. Natomiast urodził się 3 lutego 1947 roku w Szwajcarii. Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1974 roku. Uzyskał m.in. doktorat z prawa kanonicznego na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Nasz rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, mianował go członkiem służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej już w 1978 roku jako sekretarza nuncjatury apostolskiej. Posługę pełnił w wielu krajach, m.in. w Ugandzie, Korei Południowej, Mongolii i Bangladeszu. 4 maja 1996 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go arcybiskupem tytularnym Woli oraz nuncjuszem apostolskim w Burundi. Sakry biskupiej wówczas udzielił mu sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano. W jubileuszowym roku 2000 został mianowany nuncjuszem w Trinidadzie i Tobago, w Republice Dominikany na Jamajce. Od 2001 roku był również nuncjuszem na Barbadosie. Natomiast w 2004 roku objął nuncjaturę w Korei Południowej i Mongolii. Papież Benedykt XVI postanowił w 2008 roku mianować go nuncjuszem w krajach nordyckich, w Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii z siedzibą w Sztokholmie. Od 5 stycznia 2012 roku był nuncjuszem apostolskim w Argentynie. Natomiast od 12 września 2017 roku z woli Ojca Świętego Franciszka pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego we Włoszech i na San Marino. Jako pierwszy nie Włoch pełnił tę funkcję. Papież Franciszek kreował go kardynałem podczas konsystorza 30 września 2023 roku, nadając mu kościół tytularny świętego Józefa przy Via Triumfale. Kardynał zmarł 12 maja 2026 roku. Msza Święta, która właśnie rozpoczyna się w Bazylice Świętego Piotra, będzie celebrowana przez Ojca Świętego Leona XIV. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, śpiewa chór na wejście.

Przypominamy, że trwa procesja na rozpoczęcie mszy świętej pogrzebowej zmarłego 12 maja bieżącego roku jego eminencji księdza kardynała Paula Emila Czeringa. Msza święta celebrowana przez biskupów, arcybiskupów, kardynałów pod przewodnictwem jego świątobliwości Ojca Świętego Leona XIV. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Dla Ciebie, Boże, milczenie jest chwałą na Syjonie, Tobie wypełnię me śluby. Do Ciebie, który słyszysz modlitwę, przychodzi każdy śmiertelnik. Są to słowa pieśni, którą śpiewa chór na rozpoczęcie mszy świętej pogrzebowej. W koncelebrze widzieliśmy mnóstwo biskupów, kardynałów, wśród których między innymi kardynał Mauro Gambetti, archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra, także archipresbiter Bazyliki Matki Bożej Większej, kardynał Lazzaro, prefekt dykasterii do spraw duchowieństwa. Ciąży nam wina, a Ty przebaczasz, kontynuuje chór. Przebaczasz nam nasze przewinienia. Błogosławiony, którego wybrałeś, aby był bliższy Tobie, bo On będzie mieszkał w Twoich dziedzińcach. Nasycimy się dobrami Twojego domu, świętościami Twojej świątyni. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

0: Nomine Patris,
1: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Pokój wam i z Duchem Twoim. Bracia i siostry, uznajmy nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć nam najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Oremus.
1: Módlmy się.
0: Deus qui inter apostolico sacerdote,
1: Boże, Ty powołałeś swojego sługę, kardynała Emila Paula, do grona następców apostołów w porządku biskupim. Spraw, aby miał udział także w ich wiecznej wspólnocie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który jest Bogiem i żyje z Tobą w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Dal libro dell'Apocalissi di San Giovanni.
1: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Ja ujrzałem również miasto święte, Jeruzalem nową. Ujrzałem ją zstępującą z nieba od Boga, przystrojoną jako oblubienicę zdobną w swe klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. I mówił, napisz, słowa te są wiarygodne i są prawdziwe. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on będzie mi synem. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Oto już stoją nasze stopy u Twoich bram, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Dusza moja pragnie Ciebie, Boże.

ze względu na moich braci i przyjaciół, będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego, modlę się o dobro dla Ciebie. Dusza moja pragnie Ciebie, Boże.

W owym czasie, kiedy Jezus przybył do Betanii, zastał Łazarza już od 4 dni w grobie. A Betania leżała blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie bracia. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maryja pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: Twój brat zmartwychwstanie. Marta odpowiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Jezus jej odpowiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, który miał przyjść na świat. Oto słowo Pańskie.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, zgromadzeni wokół ołtarza, towarzyszymy naszemu bratu Paulowi Emilowi Czarigowi, kardynałowi, w chwili, gdy staje przed Panem, aby otrzymać nagrodę za dobro uczynione w tym życiu oraz przebaczenie za uchybienia, które mogła spowodować ludzka słabość. To wielki i uroczysty moment spotkania z Panem, któremu hojnie służył, z przyjacielem, u którego boku wiernie kroczył przez całe swoje życie, z czego ponad połowę poświęcił służbie Stolicy Apostolskiej w różnych przedstawicielstwach papieskich oraz w sekretariacie stanu. Przyczynił się poprzez pracę często mało widoczną, ale zarazem gorliwą i wymagającą, typową dla pełnionej przez niego posługi, do wzrostu tego królestwa, o którego pełnym urzeczywistnieniu mówiło pierwsze czytanie. Królestwa, w którym nie ma już morza chaosu, lecz jaśnieje nowe Jeruzalem, zbudowane na fundamencie apostołów, oświecone światłem baranka i ozdobione zasługami świętych. Posługa dyplomaty, a wcześniej pasterza Kościoła, sprawiły, że nasz brat przez wiele lat pracował cierpliwie i z oddaniem, aby gromadzić narody w zgodzie, zgodnie z zadaniem powierzonym mu przez posłuszeństwo, stawiając czoła także przeszkodom i wyzwaniom, jakie przedstawiciel papieski musi podejmować dla dobra wszystkich. Wypełniał swoją misję najpierw jako współpracownik w różnych nuncjaturach, aż do nominacji w 1996 roku na nuncjusza apostolskiego w Burundi, następnie w Trinidadzie i Tobago, a oraz w różnych krajach Karaibów, w Korei Południowej, a potem w Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii, później w Argentynie, aby w 2017 roku zostać wysłanym do Włoch i San Marino. Było to rozległe doświadczenie kościelne i międzynarodowe, świadczące o jego dyspozycyjności i zdolności dostosowania się w pasterskiej miłości do różnych środowisk, różnych pomiędzy nimi, miejsc i narodów, do których został posłany w imieniu Ojca Świętego, by budować relacje komunii między kościołami lokalnymi a stolicą apostolską oraz umacniać więzy przyjaźni. Teraz kardynał Paul Emil spotyka swojego Pana, Alfę i Omegę, początek i kres swojego życia. Towarzyszymy mu w tym tajemniczym przejściu, oświetlonym misterium paschalnym, ofiarując za niego ofiarę eucharystyczną i nasze modlitwy. Chcemy także uczynić z tej chwili okazję do refleksji i zachęty, aby zachować w sercu dobro, którego dzięki łasce Bożej był wiernym i oddanym szafarzem. Papież Franciszek, którego kardynał Czerg poznał, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires, w przemówieniu do dyplomatów zachęcał ich, aby szerzyli wokół siebie nadzieję jako odpowiedź na pragnienie i oczekiwanie dobra ze strony narodów. Jest to wezwanie, które również my możemy dziś podjąć i zrealizować tam, gdzie każdy z nas jest posłany do służby i miłości wobec braci. Nasz świat bardzo potrzebuje zwiastunów nadziei, pomagających odzyskać zaufanie oraz dobre świadectwo, dawać tych, których Bóg wybrał na sługi swoje, może nas umacniać w odpowiedzi na to wezwanie. Jednocześnie jednak wobec tajemnicy śmierci pragniemy pamiętać, że poza wydarzeniami tego czasu, dla którego dobra jesteśmy wezwani poświęcić się w tym życiu, ostateczny fragment naszej nadziei znajduje się poza historią i opiera się na pasze Chrystusa, na Jego chwalebnym zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Ewangelia przypomina nam, jak Jezus krótko przed swoją męką zapowiedział tę tajemnicę, przywracając do życia przyjaciela Łazarza. Uwolnienie go z grobu jest znakiem, na który należy patrzeć z wiarą, aby odkryć jego głębokie przesłanie. Znak ten odnajdujemy także w wielu cudach powrotu do życia, jakie miłość rodzi przez naszą posługę i codzienne zaangażowanie dla Ewangelii. Wszystko to mówi jednak o największym cudzie, zmartwychwstaniu do życia wiecznego, które wieńczy wszelki trud i pracę tego życia oraz prowadzi ludzkie dzieje poza granice czasu. Przypomina nam to również o istotnym wymiarze misji Kościoła, który obejmuje i oświeca wszystkie poziomy jego ziemskiego działania. Kościół działa bowiem w czasie, ale cel jego trudów wykracza poza rzeczywistość tego świata, zmierzając do tego, by wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie oraz do pełnego odkupienia tych, których Bóg sobie nabył. W tym wielkim świetle żegnamy naszego umiłowanego kardynała Paula Emila Ceringa, nosząc w sercu słowa, które Jezus skierował do Marty: brat twój zmartwychwstanie. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Słyszymy je razem ze słowami, które sam kardynał wybrał 30 lat temu jako swoje biskupie zawołanie. Spes mea Christus, Chrystus moją nadzieją. Chrystus nasz Pan był jego nadzieją przez całe życie, nadzieją, która go nie zawiodła, ponieważ była zakorzeniona w miłości, jaką Bóg rozlał w jego sercu przez Ducha Świętego, a która dziś znajduje swoje wieczne spełnienie.

Bracia i siostry, tylko w Chrystusie jest nasza nadzieja nowego życia. W Nim, zwycięzcy grzechu i śmierci, zanieśmy do Ojca naszą wspólną modlitwę za żywych i za zmarłych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za papieża Leona, kardynałów i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z radością głosili Ewangelię zbawienia, służąc ludziom naszych czasów, Ciebie prosimy. Za kardynała Emila Paula Czeringa, aby mógł wraz ze wszystkimi świętymi oglądać oblicze Boga, w którym pokładał nadzieję podczas ziemskiej pielgrzymki. Ciebie prosimy. Za wszystkich działających na rzecz dialogu i pojednania, aby przyczyniali się do budowania świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego dla rozwoju cywilizacji pokoju, Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych braci i siostry, aby otrzymali od Chrystusa fundamentu historii, pełnię nowego życia i mogli przyjąć stokrotną nagrodę obiecaną dobrym robotnikom Królestwa. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych w nadziei zmartwychwstania, aby uczestnictwo w sakramencie miłości uczyniło nas przez działanie Ducha Świętego jednym w Chrystusie. Ciebie prosimy. Boże żywych, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy i spraw, aby wszyscy odrodzeni w Chrzcie Świętym mogli być zawsze z Tobą, ponieważ Twoja ojcowska miłość jest silniejsza od śmierci przez Chrystusa Pana naszego.

następuje przygotowanie darów ofiarnych, chleba, które stanie się za chwilę najświętszym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz wina, które się stanie Jego przenajdroższą krwią. W tych ziarnach przemielonych, które stały się chlebem, składamy całe dobro, które wyświadczył Kościołowi ksiądz kardynał Paul Emil Czerik. W kroplach wina zanurzamy to wszystko, co z powodu ludzkiej słabości nie było dobre w Jego życiu, i prosimy, aby najświętsza krew Jezusowa, najdroższa krew Pana naszego, obmyła Go ze wszystkich win i wprowadziła na ucztę w Królestwie Niebieskim.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Przyjmij, o Panie, dary, które składamy za duszę Twojego sługi, kardynała Paula Emilia. Ty, który obdarzyłeś go w tym życiu godnością biskupią, spraw, aby został przyjęty do zgromadzenia świętych w Królestwie Niebieskim przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając.

0: Vere sanctus est Domine, et merito te...
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posiedleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj w

wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim słudze Emilu Paulu, kardynale, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego służbę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Rozpoczyna się komunia święta w Bazylice Świętego Piotra. Podczas mszy pogrzebowej jego eminencji księdza kardynała Paula Emira Czeriga przygotujmy się na duchowe przyjęcie Najświętszego Ciała Pana Jezusa. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w sakramencie Twojej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Niech się tak stanie.

0: zakończyły się obrzędy Komunii Świętej podczas mszy pogrzebowej Jego Eminencji księdza kardynała Paola Emila Czeriga, szwajcarskiego dyplomaty, który ponad połowę życia spędził w służbie Stolicy Apostolskiej.
1: Oremus.
0: Módlmy się.
1: Quaesumus omnipotens et misericors Deus,
0: Boże
1: tot famulum tuum
0: wszechmogący i
1: eminium
0: miłosierny,
1: famum,
0: błagamy Cię za
1: episcopum
0: Twojego sługę,
1: cardinalem, quem in terris
0: biskupa i
1: pro
0: kardynała
1: Christo
0: Paola Emila
1: legatione pungit
0: Paula,
1: tribuisti,
0: którego ustanowiłeś
1: vice
0: pośród
1: mutatum
0: ludzi
1: sacrificiis,
0: ambasadorem
1: concedere
0: Chrystusa,
1: facias in
0: aby
1: celestibus
0: oczyszczony
1: commixo,
0: tą zbawczą
1: qui vivit et
0: ofiarą
1: regnat in
0: zasiadł z Nim w
1: saecula
0: chwale, który żyje i
1: saeculorum.
0: króluje na
1: Amen.
0: wieki wieków. Amen.

0: debitum humani corpori sapeliendi officium.
1: Za chwilę dokonamy chrześcijańskiego obrzędu pogrzebania ciała ludzkiego. Powierzając ziemi śmiertelne ciało naszego brata Emila Paula, biskupa kardynała, z wiarą błagajmy Boga, naszego Ojca, w którym wszystko żyje, aby wskrzesił go do życia i przyjął jego duszę do wspólnoty świętych oraz tych, którzy wiernie mu służyli. Niech w dniu sądu Bóg otworzy przed nim ramiona swojego miłosierdzia, odkupiony przez śmierć Chrystusa, uwolniony od wszelkiej winy, pojednany z Ojcem i niesiony na ramionach dobrego pasterza, uczestniczył wraz z całym wiecznym Królem w chwale nieprzemijającej i cieszył się wspólnotą świętych. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki.

0: Manus tuas, clementissime Pater.
1: W ręce Twoje, najłaskawszy Ojcze, powierzamy duszę naszego brata Emila Paula, biskupa i kardynała, umocnieni pewną nadzieją, że razem ze wszystkimi zmarłymi w Chrystusie zmartwychwstanie On w dniu ostatecznym. Dziękujemy Ci, Panie, za wszelkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś swojego sługę w tym życiu. Jako znak Twojej dobroci wobec nas i w komunii świętych w Chrystusie. W swoim nieskończonym miłosierdziu wysłuchaj, Panie, naszych modlitw, otwórz przed Nim bramy raju, a nam, którzy pozostajemy jeszcze na ziemi, daj łaskę wzajemnego pocieszania się słowiami i wiary, aż do dnia, w którym wszyscy zostaniemy zgromadzeni w Chrystusie i będziemy mogli żyć na zawsze z Tobą i naszym bratem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zaprowadzą Cię do raju. Niech męczennicy przyjmą Cię po Twoim przybyciu. I wprowadzą Cię do świętego Jeruzalemu.

a z Łazarzem ubogim za życia na ziemi, obyś zaznał wiecznego odpoczynku w niebie.

pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Racz nie gardzić modlitwami naszymi, którzy jesteśmy w potrzebie, ale wyzwól nas od wszelkiego zła. O Dziewico chwalebna i błogosławiona.

Zakończyła się Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV. Była to liturgia pogrzebowa za świętej pamięci jego eminencję, księdza kardynała Paula Emila Czeriga, byłego nuncjusza apostolskiego we Włoszech i Republice San Marino, który urodził się w Szwajcarii w 1947 roku, a zmarł 12 maja bieżącego roku. W mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego wzięło udział wielu biskupów i kardynałów, w tym dziekan i wicedziekan Kolegium Kardynalskiego oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Pietro Parolin. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, a wszystkie informacje związane z działalnością Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej, także relacje z dzisiejszej uroczystości pogrzebowej, mogą Państwo znaleźć na naszych stronach internetowych vaticannews.va/pl oraz na mediach społecznościowych YouTube, Facebooku. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, a razem z Państwem modlił się dzisiaj ksiądz Łukasz Bankowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
2: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
1: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
2: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
1: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
3: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
1: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wizwalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
3: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.